Ansámbl Jacques Modern provedl oratorium Giacoma Carissimiho Historia di Jonas. Od mikrofonu se loučí Lukáš Hurník.